jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

wszyscy do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, zna.

gówniarzem jest samotność, która zjawia się.

Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy z

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

zechtiej, taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok.

galijskim tyłku kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

0: plemień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

ryjo, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

flashbacks.

na to dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Miyazaki fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Ormianinu pod pięcznym Janów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galińskim tyłku. Kalistenik w tyłku galińskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa, spryfiksa, parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

thanks to Proprano. Thanks to

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Witam wszystkich, dzień dobry. Mamy 10 maja, minęła właśnie godzina 18. No i można by powiedzieć, że to ten moment. Chociaż to świętowanie jubileuszu na naszej liście rozpoczęło się w zasadzie już wczoraj. Rozpoczęło się w klubie Potok. Tak jak mówiłem, tak jak napisałem dzisiaj też w zapowiedzi dzisiejszej audycji, dzisiaj często będę się powtarzał, dzisiaj często będę wam dziękował, że naprawdę przyjechaliście na wczorajszy zlot fanów w klubie Potok, że byliśmy na koncercie grupy Kingsphere i jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, że towarzyszyliście mi wczoraj w świętowaniu jubileuszu. Z tego co wiem, to też niektórzy Warszawę pozwiedzali, więc bardzo tutaj była miła tutaj wycieczka. Powinienem się może przedstawić na początek, więc witam wszystkich. Listę będę prowadził i realizował ja, czyli Konrad Maciąg. No dzisiaj to akurat niekoniecznie listę przebojów. To nie będzie lista przebojów dzisiaj. Dzisiaj to będzie taki trochę wspominkowy przegląd utworów ważnych i dla mnie, no i tak zgaduję, że też dla was, które wystąpiły na liście przebojów Fast Forward Charts przez ostatnie lata. Nawet postaram się zacząć od początku całej historii, czyli w zasadzie od notowania numer 1, ale to wszystko po kolei. Dzisiaj audycja będzie trochę dłuższa, więc mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną co najmniej do 21, tak podejrzewam. A może i trochę dłużej. Zobaczymy, bo utworów już wczoraj na zlocie wspominałem, że przygotowałem sobie sporo i chyba z części będę musiał zrezygnować, żebyśmy tu z kolei nie siedzieli do 22. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście czekam na podpisy na liście obecności i spojrzę sobie, kto jest. Jest z nami, od początku będę czytał, Żaneta z Wrocławia, więc pozdrawiam serdecznie Wrocław. Są Viola i Ewa z Łodzi. Pozdrawiamy Łódź serdecznie. Wczoraj się też widzieliśmy, więc jeszcze raz dziękuję za obecność na zlocie. Jest Ania z Drawska Pomorskiego, więc tu też pozdrawiamy Drawsko-Pomorskie. No i jest też Natalia, która jakiś czas temu jeszcze siedziała tutaj przy drugim mikrofonie. Teraz widocznie nas słucha, więc również pozdrawiam cię, Natalia. Mam nadzieję, że dobrze się bawisz na Beefheart. I cóż, wydaje mi się, że powoli mogę zaczynać dzisiejszą opowieść, dzisiejszą drogę. Nie będę zaczynał jednak od samego początku. Pomyślałem, że można na początek jeszcze wspomnieć o wczorajszym wieczorze, wczoraj w Potoku, przy okazji zlotu fanów, w zasadzie to zlot fanów to w zasadzie był przy okazji tego koncertu, bardziej bym powiedział. Wystąpiły 4 zespoły, wieczór rozpoczął zespół Octagram. Mnie najbardziej zaskoczyli, najmilej tym, że zagrali Linkin Park, ale też dawali z siebie bardzo dużo energii, bardzo chcieli zabawić publiczność. Wydali kilka nowych singli, więc się im przyjrzę chyba nawet. Potem zespół One Is Missing, bardziej thrash metal, ale tutaj też panowie dali radę dowieść bardzo dobry koncert. Last Riot z Poznania, tutaj to bardziej ambientowo i mrocznie. No i oczywiście na koniec wieczoru z Rudy Śląskiej zespół Kingsphere, który tutaj właśnie, no na który rozdawałem też wejściówki do wszystkich 4, no teraz już 3 miast, w których jeszcze przez to półrocze zagrają. Wczoraj byliśmy na ich koncercie, widzieliśmy jak dają energię na żywo. I powiedzieli, że ich ulubionym utworem z ostatniej płyty jest Archetype, więc pomyślałem, że dzisiejszą audycję zaczniemy właśnie nim.

I tak właśnie brzmiał potok wczorajszego wieczoru za sprawą zespołu Kingsphere, którzy przyjechali promować swoją najnowszą płytę Inertia. Właśnie dużo z tej płyty zagrali utworów wcześniejszego, czyli Psychosis. Piotrek powiedział, że mocno nie lubi śpiewać, ale wie, że publiczność lubi słuchać, to go grają, a następny to był z kolei jego ulubiony i to był właśnie Archetype. Bardzo miło było poznać panów zespołu Kingsphere, ale też przede wszystkim w zasadzie bardzo miło było poznać wczoraj was. Dziękuję właśnie, że przyszliście. Widzę, że teraz do grona słuchaczy dołączyła Kornelia z Kalet na Śląsku. Mam nadzieję, że Grzegorz i Wiola również bezpiecznie wrócili wczoraj już do domu, a potem też dzisiaj z kolei bezpiecznie dotarli do Kalet. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, kto dopisał się jeszcze i widzę, że w komentarzach dopisała się Ewa z Warszawy, a z kolei na liście obecności widzę też Arka z Łodzi, więc Łódź bardzo nas licznie słucha, jak co tydzień. Rozmawiałem z wami, z lotowiczami, przy okazji wśród zlotu, wśród moich gości pojawił się również kolega Paweł, wokalista zespołu Koniec Listopada. No i się dowiedziałem, że oni bardzo mocno promowali pewien singiel, u nas na liście też był, ale, że tak powiem, polskie rozgłośnie niekoniecznie chciały go grać. Więc teraz wbrew polskim rozgłośniom zagramy FOMO.

To podziękowania też dla Pawła, że wczoraj też wpadł na nasz zlot fanów. FOMO od zespołu Koniec Listopada, ich ostatni singiel. Z tego co wiem, szykują coś nowego, więc za jakiś czas coś nowego być może na antenie zagram. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze. Zapytałem Kornelię o Grzegorza i Violę. I Kornelia pisze, że jeszcze nie przyjechali z Warszawy, ale teraz dopiero jadą pociągiem. Spodobało im się chyba. No to pewnie zakładam, że spodobało się w Warszawie. Więc bardzo cieszę się, że było co pozwiedzać. Grzegorz z kolei zgłosił się właśnie na naszej liście obecności, więc witamy Grzegorza. Podejrzewam, że teraz to gdzieś w drodze. Mam nadzieję, że zasięg będzie w pociągu, bo różnie z tym bywa. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wiadomości, na wasze komentarze. W ogóle o tym jubileuszu, o 1000 notowaniach. Dajcie znać, jak wam się ogólnie słuchało, co dziś robicie przy liście, jak spędziliście ten weekend, możecie też dać znać. facebook.com/fastforwardcharts. A może też podrzucicie jakiś utwór, który dzisiaj właśnie w takiej specjalnej audycji powinien się znaleźć. To ja w takim razie zaczynam tę historię. Kiedy to się zaczęło? To był 15 października 2005 roku. Wtedy jeszcze nieświadomy, że będę tutaj siedział, na tym krześle, przed tym mikrofonem, przed konsolą, tutaj przy Waryńskiego 12 w Warszawie, w studiu radioaktywnego. Przy okazji mogę powiedzieć, że to jest dom studencki Riviera. Wtedy nie przypuszczałem, że ta lista dotrze do notowania numer 1000. Nie przypuszczałem też, jak mi się zmieni gust muzyczny, bo powiedzmy sobie szczerze, przy notowaniu numer 1 miałem 13 lat. Po prostu z ciekawości zacząłem sobie spisywać listy przebojów, próbować je jakoś sumować, żeby właśnie trochę dla własnej ciekawości wtedy dowiedzieć się, który utwór będzie, może nosić się miano takiego ogólnego numeru jeden wszystkich rozgłośni, wszystkich list przebojów, których słucham. Wtedy to było podsumowanie trzech list. Jeszcze przerywając trochę historię, Grzegorz napisał, że już jedziemy samochodem do domu. No to podejrzewam, że jak jedziecie samochodem, to zasięg będzie, bo na drogach jest trochę lepiej niż na torach, ale różnie może być też. Więc wracając do historii, to było podsumowanie czterech list przebojów. W sumie całe zainteresowanie taką radiem ogólnie, bym powiedział, zaczęło się od tego, że pojawiło się, nie wiem, czy mogę tutaj nazwy wymieniać, ale trudno wymienię, może się nic nie stanie, Radio SK w Płocku, częstotliwość 95,2, nadal tam nadają. I wtedy tam była codzienna lista przebojów z bardzo takimi, można by powiedzieć, wtedy 13-latka utworami, które najbardziej 13-latka interesowały. Prowadził ją Michał Celeda. I to było fajne też, że chociażby poza, wiadomo, że tak powiem, muszę sobie przypomnieć, kto wtedy rządził, że tak powiem, w popie. Pussycat Dolls wtedy, pamiętam, debiutowały. Między innymi też Anne Wisborn, nie wiem, czy kojarzycie. Rihanna mniej więcej w tym czasie też zaczynała. No takie utwory trafiały na Fast Forward Charts w pierwszych notowaniach. Wtedy to jeszcze też nie było Fast Forward Charts, bo ta nazwa zaczęła obowiązywać później, ale o tym też może później opowiem. I wiadomo, pewna szalona żaba wtedy mocno rządziła. Więc teraz będzie test na prawdziwego fana listy przebojów Fast Forward Charts. Jeśli ten utwór wytrzymacie, to wytrzymacie na tej liście wszystko. Oto numer jeden pierwszego notowania listy przebojów Fast Forward Charts. To Popcorn od Crazy Froga.

Tak, to był numer jeden pierwszego notowania Fast Forward Charts. No i widzicie, skąd zaczęliśmy i gdzie dotarliśmy. Do notowania numer 1000. W zasadzie takiego notowania w cudzysłowie, jakie dzisiaj napisałem w zapowiedzi. Żaneta napisała, że no tego się nie spodziewałam, że będzie Crazy Frog. Ewa z kolei pisze, że Crazy Frog każdy zna, słuchało się, tak, w 2005 roku zdecydowanie rządził. Pamiętam, że w liście 30 ton właśnie, bo w sumie nie powiedziałem, jakie listy przebojów były w sumie sumowane wtedy. W sumie sumowane, masło maślane wyszło. To była właśnie ta lista przebojów w Radiu SK i tak zacząłem o Michale Celedzie opowiadać, który prowadził tę listę. A sobie otworzyłem nawet pierwsze notowanie teraz. Ono jest na stronie fastforwardcharts.com. Trzeba zjechać na sam dół, tam jest taki drop-down i można sobie przeglądać archiwalne notowania, jakby ktoś był ciekawy, aczkolwiek ja to archiwum muszę uzupełniać co jakiś czas. Więc no tak, na miejscu pierwszym był Crazy Frog, ale na przykład Michał Celeda na tej samej liście przebojów, na której był Crazy Frog, były też Pussycat Dolls, wtedy u mnie na miejscu drugim z Dontcha. Ostatnio odkryłem rockowy cover tego utworu, więc polecam sobie znaleźć. Na czwartym na przykład Green Day, Wake Me Up When September Ends. I właśnie Michał Celeda właśnie mówił, że chciał też wprowadzać takie rockowe bardziej utwory do Radia SK. Pamiętam, że był też Coldplay i Speed of Sound. Też moja fascynacja grupą Coldplay się wtedy zaczęła. Właśnie był Green Day, było Depeche Mode z utworem Precious. I teraz właśnie postanowiłem zagrać ten utwór, bo ostatnio byłem na koncercie i na koncercie, pomimo że to już 20 kilka lat na scenie, sprawdzają się dalej znakomicie i to też Michał Celeda zagrał w Radiu SK, obok na przykład Crazy Froga. Z płyty Hide from the Sun grupa The Rasmus z utworem No Fear w numer 10 w pierwszym notowaniu Fast Forward Charts.

The Rasmus i No Fear. To też było w pierwszym notowaniu Fast Forward Charts. Tak patrzę, co jeszcze bym zagrał z tego notowania. To oczywiście są... O, jest też Coldplay, Speed of Sound, już wymieniałem wcześniej. To miejsce 23. Wiecie, to notowanie było pisane, można by powiedzieć, tą ręką, tą moją 13-letnią ręką, więc nie wszystkie utwory udało mi się odczytać i na przykład na miejscu 26 mam utwór, którego nie odszyfrowałem. Już po czasie, a chyba spadł po jednym notowaniu, bo więcej się już nie powtórzył. Na 25 na przykład jest Los się musi odmienić od Kazika. 28 i to było miejsce najniższe wtedy na liście. Już następne notowania miały 30 utworów, ale to miało 28. Audioslave i Be Yourself. Podejrzewam, że dwóch ostatnich już jakoś nie mogłem znaleźć. Nie mogłem się pewnie jakoś na nie zdecydować. The Killers, Somebody Told Me, to było miejsce 12. The Rasmus i No Fear 10. Precious od Depeche Mode 9. Green Day 4. Ringside, Tired of Being Sorry, a to jest utwór, do którego też lubię wracać. Na miejscu 3, na 2 Dontcha od Pussycat Dolls, no i Crazy Frog. Na 1 Grzegorz napisał, że aż się buja samochód od Crazy Frog, chyba że to dziury. No ja nie polecam jeździć tymi prędkościami, co Crazy Frog tam w teledysku do Axel F jeździł, bo to się może skończyć niebezpiecznie. Cornelia pisze, że garaż już otwarty i czeka. Mamy propozycję utworu od Ewy, więc zapiszę sobie na później. Żaneta też tutaj zaproponowała zespół, więc też sobie zapiszę do playlisty. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam na wasze wiadomości. Jest propozycja też od Violi, a Ania pisze: The Rasmus uwielbiam, już tyle razy byli w Polsce, jeszcze nie udało mi się być na ich koncercie. Mam nadzieję, że przy następnej wizycie w końcu marzenie się spełni. Co prawda na festiwalu, ale będą grali w Krakowie w czerwcu, więc może do Krakowa się uda wybrać 16 czerwca i między innymi z Limp Bizkit będą grali. A ja z kolei widzę, że dopisało się sporo osób do listy obecności, więc przy okazji tutaj się listą teraz zajmę. Tomasz pisze: troszkę zaspałem, ale Tomasz już z nami jest. Hejka, witamy cię Tomaszu, mam nadzieję, że dotarłeś do domu bezpiecznie i bez przygód. Widzę, że też na liście obecności jest Adam z Warszawy, więc pozdrawiam serdecznie. Jest kolega Tomek, już patrzę skąd, nie jest napisane skąd, więc pozostanie kolegą Tomkiem. Jest też kolejny Tomasz, już trzech Tomaszy nas słucha. Bardzo tutaj miło widzieć, jak ta lista się poszerza. Tomasz z kolei z Poznania, w Poznaniu nas słucha, więc pozdrawiamy Poznań serdecznie. Im nas więcej, tym weselej, więc zapraszam, zwłaszcza do świętowania przy okazji tysięcznego notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że jeszcze się ktoś dopisał. O, widzę, że dopisał się kolega Grzegorz z Legnicy, więc pozdrawiamy Legnicę tym razem. A ja w historii podążam dalej. Co było potem? Potem pojawiły się kolejne listy przebojów do podsumowywania, ale już zagraniczne, bo z satelity. Pamiętam, że lubiłem wyszukiwać nowe programy muzyczne na satelicie, poznawać nową muzykę dzięki temu. Między innymi, no wiadomo, najpierw na pierwszy ogień poszły polskie Viva wtedy i For Fun TV, ale też była też Viva niemiecka. Jeszcze wtedy była też Viva Plus, na której można było głosować na teledyski, no ale tylko z terenu Niemiec i Austrii, jeśli dobrze pamiętam, i Szwajcarii, bo tam były dostępne numery telefonów, a głosowało się wtedy SMS-owo. Też było czeskie Oćko, które istnieje do dziś, ale gra już też zupełnie inną muzykę. Dowiedziałem się, że to taka, ktoś mi to tak porównał, że to jest takie czeskie SKTV teraz. Ale swego czasu Oćko grało bardzo na rockowo. Między innymi na tejże liście przebojów i dzięki temu też bardzo mocno ten utwór awansował w pewnym momencie w mojej liście przebojów, jeszcze wtedy nie nazwanej.
I to było z kolei notowanie 52. No, pierwsze notowanie, które pojawiło się w internecie, bo też jeszcze kolejnym takim krokiem było pojawienie się listy przebojów w internecie. Wtedy to był adres przebój.wordpress.com. Taki pamiętam, mi kuzyn zarezerwował. Ja jeszcze wtedy zupełnie nie ogarniałem internetu. I wtedy z 28 miejsca na pierwsze, między innymi dzięki dodaniu tej czeskiej listy przebojów, awansowali Billy Talent z utworem Fallen Leaves.

Ciekawy teledysk był do tego utworu, kiedy Billy Talent pojawili się w takiej ciekawej krainie, można by powiedzieć, no może tak, to, no trudno, powiem tak, to już, że takich no mocno dziwnych, niepokojących ludzi przemierzali właśnie ten utwór, tą krainę, śpiewając sobie ten utwór. I pamiętam, że w niektórych telewizjach ta scena była wycięta, jak jedna pani sobie wyjęła taki długi sztylet z gardła. Pamiętam, że chyba polska telewizja For Fun TV pokazywała ten fragment, a w czeskiej to było wycięte. Jakoś tak to wyglądało. W każdym razie Billy Talent wtedy rządzili w roku 2007, na jego początku, niepodzielnie. Cóż, od razu powiem, że robię taką bardzo szybką, przekrojową historię listy przebojów, więc być może nie wszystkie utwory dzisiaj mi się zmieszczą, ale mam nadzieję, że uda mi się zagrać ich jak najwięcej, za jak najwięcej takich utworów ważnych dla Was. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze, że w zeszły piątek byłam na koncercie grupy Skillet razem z supportem Storm Orchestra, ale jeszcze pokażę koszulę i zdjęcie z autografem. Od Violi propozycja utworu to już widziałem. facebook.com/fastforwardcharts, bo teraz ten komentarz jest, tym komentarzem jestem naprawdę zaskoczony, od kolegi Grzegorza. Grzegorza z Legnicy. Gratuluję wytrwałości i dotrwania do 1000 notowania. To teraz cel 2000. No, daj Boże, że tak powiem. A co do twojego notowania numer 1, to na miejscu 26 miałeś Royal Gigolos Tell It To My Heart. No nie mam teraz tego utworu ze sobą. Mam to wszystko zarchiwizowane. Grzegorzu, naprawdę zaskoczyłeś mnie. My mieliśmy ze sobą wcześniej kontakt. Ja pamiętam, że podsumowywałeś też listy, te notowania, robiłeś podsumowania roczne razem ze mną. Jeszcze na etapie, kiedy listy nie było w radiu, kiedy lista była jeszcze blogiem. I wysłałem ci te notowania i być może wysłałem ci je wtedy, kiedy jeszcze byłem w stanie się rozczytać na tej kartce. Bo potem, pamiętam, próbowałem sobie je przepisać drugi raz. W większości się domyśliłem, ale jednak tego jednego utworu nie, więc dziękuję tutaj za sygnał, dziękuję za uzupełnienie brakującego elementu. Może uda mi się nawet archiwum poprawić, jak nie zapomnę. Jeszcze raz naprawdę dziękuję i jestem tutaj po raz, wczoraj byłem bardzo, bardzo mile, prawda, bardzo zadowolony ze zlotu, z tego, że przyjechaliście, a dzisiaj jeszcze jestem nie dość, że zaskoczony, to bardzo miło zaskoczony, że ktoś jeszcze pamięta o pierwszych notowaniach Fast Forward Charts, więc naprawdę czapki z głów dla ciebie, Grzegorzu. Żaneta dostawiła nam zdjęcie autografu od grupy Skillet, więc Skillet chyba są ważnym zespołem dla was, i także koszulki, więc można sobie zobaczyć, jak wyglądały koszulki, które można było kupić od zespołu. facebook.com/fastforwardcharts. Ja teraz przechodzę dalej. Kolejnym takim kamieniem milowym było notowanie setne, no ale tutaj akurat je trochę pominąłem, przeszedłem od razu do 200. A przy notowaniu 200 sprawa wyglądała już tak, że trochę się zaczęły zmieniać te listy przebojów, których słuchałem. Zaczęła się zmieniać muzyka, której słuchałem. Między innymi wtedy odkryłem aferzastą listę przebojów w Radiu Afera. Lista przebojów istnieje nadal, aczkolwiek również już zmieniła mocno swój profil muzyczny. Więc nie wiem, czy tutaj fast forwardowo będzie na tej liście, ale możecie sobie też ją sprawdzić. Oni tam teraz grają głównie po polsku i mają notowanie już gdzieś 1500 któreś. A może szybko wejdę, sprawdzę afera.com.pl. Przy okazji, z tego co widzę, to Radio Afera jest zaprzyjaźnione z Radiem Aktywnym, więc mogę się tu chyba odnieść. Proszę bardzo, notowanie z 8 maja 2026, notowanie numer 1740. Czyli 740 notowań jeszcze musiałbym nadrobić. Widzę, że zespół Antidotum w propozycjach do Radia Afera. Utwór Bez pośpiechu, który również u nas w regularnym notowaniu. Jest Wiśniosz, jest Hypnozaur, z takich granych przez nas utworów teraz. Stany pośrednie, to kojarzę nazwę zespołu.
No taki to tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które znam z tej listy. facebook.com/fastforwardcharts, ale swego czasu Aferzasta, prowadzona przez Michała Łakomeckiego, którego również mogłem poznać osobiście i też właśnie w roku 2010, to było wtedy, pojechałem na pierwszy zlot fanów jeszcze z tatą, bo tata mnie zawiózł samochodem wtedy do Poznania, z Płocka jechaliśmy, pamiętam, że wróciliśmy o 3 w nocy, jechaliśmy jakieś 4 albo 5 godzin. To była też moja przygoda życiowa, no i od tej pory zaczęło się też mocne zainteresowanie radiem i ogólnie tutaj przychodzeniem i byciem w radiu. Wtedy zakiełkowała myśl, że kiedyś ta lista przebojów będzie, będę mógł sobie tutaj tak siedzieć, gadać i grać utwory. Z tym okresem mocno mi się kojarzy utwór grupy Editors. W 2009 roku on był grany właśnie też w około 200 notowania Papillon. Swoją drogą tam na początku i na końcu będzie takie ptaszki słychać, bo z tego co kojarzę, to tą MP3 nawet chyba mam nagraną z Radia Afera. Więc takie Radio Afera reference tutaj nam wyszło. Editors i Papillon teraz.

0: sleep twitch.
1: Tak było słychać teraz właśnie te ptaszki, których Radio Afera często używało w tle podczas wejść. No my tutaj często gramy bez podkładów, bo no powiem szczerze, jakoś nigdy nie pasowały mi podkłady podczas mówienia. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że dużo o zespole Skillet teraz u nas na czacie. No ja to widzę, że trochę jeszcze czasu minie, zanim dojdę do Skillet, to mam nadzieję, że dotrwacie do tego momentu w audycji, a trochę jeszcze utworów przygotowanych mam. Co prawda przez tą historię blogową to przejdę dosyć szybko, ale potem będzie trochę jeszcze historii już radiowej, jeśli chodzi o listę przebojów Fast Forward Charts. Teraz przenosimy się do roku 2013, a przy okazji Wiola napisała, że dojechaliśmy. No to teraz można by powiedzieć kamień z serca. Mam nadzieję, że już teraz będziecie się mogli wygodnie rozłożyć i słuchać listy przebojów. Albo dzisiaj w zasadzie to specjalnego notowania Fast Forward Charts. 2013 rok. Wtedy, pamiętam, to był 28 czerwca, bo to był moment, który mocno mi się zapisał w pamięci. Wróciłem do domu po egzaminach, włączyłem MTV Rocks na satelicie, no i było ogłoszenie, że wielka premiera nowego singla Arctic Monkeys. Ja wtedy byłem dużym, wielkim fanem grupy Arctic Monkeys, między innymi po płycie Brainstorm, to był rok 2007 z kolei, ale trochę jednak tutaj musiałem pominąć już ten album, bo wiecie, no nie da się wszystkiego zagrać. Naprawdę musiałem robić tutaj selekcję wszystkich utworów, albumów, notowań, żeby móc zagrać esencję. Przepraszam, tutaj się pomyliłem. Płyta się nazywała Favorite Worst Nightmare z roku 2007 grupy Arctic Monkeys. Na niej był single Brainstorm. A ta z 2013 nazywała się AM, ale do premiery pierwszego, jeśli dobrze pamiętam, singla. No to wtedy w MTV Rocks było ogłoszenie, że będzie premiera teledysku Arctic Monkeys tam o godzinie 16. Poczekałem do tej 16 i usłyszałem pierwszy raz Do I Wanna Know. No i pamiętam, że mocno długo słuchałem tego utworu. Do I Wanna Know i Arctic Monkeys teraz właśnie na antenie radioaktywnego.

I pamiętam, że ten utwór wtedy wygrywał chyba każde możliwe podsumowanie roku 2013. Pamiętam, że byli na miejscu pierwszym w SC Rock wtedy. Byli też na miejscu pierwszym w MTV Rocks, bo też właśnie robiło bardzo ciekawe podsumowania roku. Nawet to z 2013 to sobie nawet nagrałem w całości, żeby mieć do odtworzenia na później. I fajnie jest sobie wrócić też do tych czasów, kiedy telewizje muzyczne jeszcze działały. No MTV Rocks niestety zakończyła działalność w roku 2020, a MTV muzyczne to z początkiem, w zasadzie z końcem roku 2025, no może w sumie to nie pamiętam, ale chyba o 6 rano 1 stycznia tego roku zakończyły działalność wszystkie lokalne muzyczne MTV. Jedyne co, to chyba teraz no, MTV Polska na przykład zostało, ale już nadają same reality show. Cóż, znak czasów. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze, na wasze może odpowiedzi do tego, co mówię. Kornelia pisze, że Viola i Grzegorz wrócili bardzo szczęśliwi ze zlotu. No to bardzo mnie cieszy ta wiadomość. A ja przechodzę dalej. Teraz rok 2015 i mówiłem jeszcze wczoraj Tomaszowi, że, bo Tomasz bardzo dobrze wspomina Zenka Kupatase i zespół Kabanos. Kabanos był na liście z utworem Serce między innymi, ale ja postanowiłem wybrać inny do tej audycji. Z płyty Balonowy album z 2015 roku. Utwór Balony. O, akurat tak się też składało, że z Tomaszem rozmawialiśmy o zacieraliach, a na tym utworze na featuringu akurat jest też zacier, więc Balony wspomagani przez zaciera, czy przepraszam, Kabanos wspomagani przez zaciera w utworze Balony.

Cabanos razem z Zacierem w utworze Balony. Cabanos z Zacierem, czy to byłby dobry miks? No jak widać muzycznie się sprawdza, ale spożywczo to nie wiem, czy polecam. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze wiadomości, a my w tej historii powoli wkraczamy już w okres radiowy. Będzie raczej ciężko spodziewać się, żebyście pamiętali moje pierwsze notowanie, które tutaj poprowadziłem. To był 27 października 2018. Dokładnie pamiętam ten dzień, jeszcze wtedy w ramach pasma tak zwanego głosu nowego pokolenia. Tak tutaj w Radiu Aktywnym nazywa się pasmo, które dla prowadzących, dla redaktorów, którzy chcą spróbować się utworząc własną autorską audycję. Wtedy pojawiła się audycja Fast Forward Charts. Była emitowana, pamiętam, w soboty o godzinie 13, bo to pasmo się odbywało tak w soboty między 12 a 15. Ja pamiętam, wtedy dostałem godzinę 13. I wtedy to była godzina, no ciężko w godzinę zmieścić 30 utworów, więc musiałem grać taki ekstrakt z każdego notowania. Jako pierwsze notowanie, które dostało emisję radiową, to było notowanie 644. Z dnia 21 października, no bo wtedy jeszcze musiałem dostosować, że tak powiem, tutaj terminarz tworzenia notowań z terminarzem audycji. Wtedy jeszcze mi się tego nie udało zrobić tak za pierwszym razem, ale potem musiałem, że tak powiem, dokonać zmian, bo wtedy chyba publikowałem notowania w niedzielę bardzo późno o 23:00 i różnie to było w sumie z tą porą, można by powiedzieć, publikacji notowań, bo pamiętam, przez długi czas był to piątek wieczorem, potem zmieniłem na sobotę, w ogóle zacząłem od soboty, potem to był piątek, potem chyba zmieniłem nawet na niedzielę z jakiegoś powodu, ale już nie pamiętam z jakiego niestety. I ta niedziela się długo chyba utrzymywała. Przez chwilę była sobota, no i potem wróciło znowu na niedzielę. I tak się trzyma do dziś, od 8 lat w niedzielę, od 7,5 już będąc ścisłym. W niedzielę o 18 jest nowe notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. A co było w tym 644 notowaniu? Na 28, i to był pierwszy chyba utwór, jaki zagrałem w radiu, tak na własnej, w ramach własnej audycji autorskiej, to był utwór grupy Bad Flower, który nazywał się Ghost.

I tak ready for the next run. Teraz jestem już co tydzień od, w zasadzie od momentu zagrania tego utworu na liście. To było miejsce 28 w 644 notowaniu Fast Forward Charts. Zespół Bad Flower z utworem Ghost. No utwór też dla mnie i zespół również szczególny, bo jakby nie patrzeć, pierwszy zagrany własnoręcznie w Radiu Aktywnym i też... No i też od tego utworu właśnie się zaczęła radiowa historia Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam oczywiście o komentarzach. A co było na pierwszym, w tym pierwszym radiowym notowaniu Fast Forward Charts? Zespół, który również bardzo lubię, chociaż wtedy eksperymentowali z muzyką. The Dark Side od zespołu Muse.

tak zakończył się rok 2018 w liście przebojów Fast Forward Charts, bo jeszcze będąc tutaj, będąc dokładnym w tej historii, to jeszcze w 2018 na samej końcówce to grałem listę w soboty o 13:00. Nie wiem, czy dzisiaj by nam pasowała taka pora listy przebojów, ale może. Dajcie znać, bo ciekaw jestem. Czy może tutaj jest potrzebna jakaś korekta, jeśli chodzi o porę emisji listy przebojów? Czy jak byście to widzieli? A zaczął się rok 2019. Ja wtedy zacząłem grać audycję, tak jak teraz, w niedzielę o 18:00. Początkowo to była jedna godzina, potem to były dwie godziny. Teraz często jest ponad dwie. Jak już słuchacie regularnie, to już wiecie, jak to teraz wygląda. W 2019 roku, ku mojej wielkiej radości, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, zespół Rammstein wydał swój kolejny album po długiej przerwie, po Liebe ist für alle da z 2009 roku. Pojawiła się zapałka grupy Rammstein, czyli album, który nazywał się Rammstein. Z tego albumu najbardziej zawsze lubię wspominać, bo to był utwór, który mocno mi się właśnie kojarzył z listą przebojów. W pewnym momencie stwierdziłem, że to mógłby być nawet hymn Fast Forward Charts. Mowa oczywiście o utworze Radio, więc teraz go posłuchamy.

No i tak to właśnie dzięki temu radiu jest, że uszy stają się oczami, jak śpiewa Till Lindemann w tym utworze, a ja zawsze na ten utwór bardzo mocno czekam na koncercie. Na ten i też na Duhast, bo wiem, że przy nim jest zawsze najwięcej zabawy. No cóż, zobaczymy jak to będzie teraz, jeśli chodzi o koncerty grupy Rammstein, bo słyszałem, że może być różnie i mówiło się o powrocie w roku 2027. Teraz to już nawet słyszę, że powrót to będzie dopiero w 2028. No ale zobaczymy, póki co Till Lindemann też los solowo nagrywa. Ma też być coś od projektu Emigrate Richarda Crispe, więc zobaczymy jak to nam się ułoży w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że niedziela zostaje. Termin listy jest idealny, w soboty to zawsze gdzieś na wyjazdach i byłoby ciężko słuchać, więc obecny termin jest dla mnie super, tak pisze Tomasz. A Ewa, dla mnie emisja w niedzielę idealna, akurat to takie naładowanie się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem. No to bardzo się cieszę, że tutaj mogę być dyspozytorem pozytywnej energii. Miło mi słyszeć. No aczkolwiek to też od razu szczerze powiem, że wiecie, czasami jednak ta niedziela się przydaje, więc no nie mogę obiecać, że w najbliższym czasie lista będzie co tydzień. Zawsze będę starał się zostawić wam playlistę, będę starał się jakąś audycję archiwalną zagrać, będę starał się chociaż zrobić notowanie bez emisji, ale wiecie, cóż, życie się trochę zmienia, więc będę tutaj musiał trochę wyhamować z regularnością, ale będę się starał zawsze jednak co tydzień z wami być. Oczywiście na bieżąco zawsze będę informował, czy za tydzień mogę zrobić notowanie, czy nie. Więc tutaj polecam słuchać.

No i mam nadzieję, że zostaniecie jak najdłużej z listą przebojów Fast Forward Charts i dzisiaj, i później. Potem na Fast Forward Charts, to było też w roku 2019, aczkolwiek i w 2018, jeszcze jak grałem listę właśnie w sobotę po południu o 13, zdarzało się, że zespoły do mnie piszą, albo ktoś zaproponuje jakiś ciekawy polski zespół i potem ja się z nim zapoznam, potem zaczynam chodzić na jego koncerty regularnie, mogę sobie podać rękę z wokalistą, z członkami takich zespołów, mogę też zawsze chwilę pogadać po koncercie w takim na przykład Potoku w Warszawie, albo w Voodoo, albo w Metal Cave'ie, różnie to bywa. Jednym z takich zespołów, z którymi, no nie będę ukrywał, mam tutaj pewną relację, jest zespół Gorgonzola i on chyba się pojawił jako pierwszy w Fast Forward Charts. Oni wtedy promowali płytę Konsumpcja, to był rok 2019 i ja pamiętam, że taki zdziwiony byłem, że już zespoły trochę zaczynają wiedzieć o liście przebojów. Z jednej strony to bardzo było miłe, ale byłem ciekawy, jak to się, jakże tak powiem, ta informacja o liście się rozeszła i właśnie pozdrawiam Dominika Pajewskiego przy okazji. Dominik mi wtedy powiedział, że wiesz co, ktoś w Potoku mi powiedział o waszej liście przebojów, żeby zgłosić tam wasz numer, bo wy chętnie zawsze zagracie jakiś polski rock, więc zgłosiłem, byłem ciekawy, czy weźmiesz ten utwór. No i tak ten utwór się pojawił. Tak pojawiła się Konsumpcja, Fast Forward Charts. To był rok 2019.

Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz.

Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz. Kupujesz, sprzedajesz,

na do jedzenia. Z dnia na dzień niszczymy i zatruwamy matkę ziemię, wykorzystując jej zasoby naturalne.

0: Zapraszamy na reklamę.
1: Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz,

zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz i zawsze czekam na ten moment na koncercie grupy Gorgonzola, bo konsumpcje dalej grają, nawet ostatnio grali w kwietniu. Przy tym jest najlepsze pogo, chociaż teraz z pogo to musiałem trochę wyhamować na Gorgonzoli, no cóż, kostka trochę nie wytrzymała. Facebook.com/fastforwardcharts, Tomasz napisał, jak to mówią, nic się nie dzieje bez przyczyny, sympatyczne koleżanki Ewa i Viola nie zdążyły na pociąg. No to akurat trochę nie fajnie. No miałem nadzieję, że zdążycie, bo jednak te koncerty troszkę się opóźniły i pamiętam, że szybko musiałyście się zebrać, ale no być może musiałyście poczekać na późniejszy też, ale dzięki temu nie byłem sam na dworcu w Warszawie i miło spędziliśmy czas. No to akurat bardzo fajnie się złożyło, że mogliście się jeszcze po zlocie spotkać. No ja już też musiałem się trochę zbierać po tej pierwszej, no bo cóż, no młodzi, no ja już przynajmniej młody nie jestem, trochę z panie jednak brało, ale bardzo miło było mi się z wami zobaczyć wczoraj oczywiście i tak jak mówiłem, będę powtarzał często to słowo, dziękuję, że byliście. Przechodzę do kolejnego utworu, to z kolei będzie przebój roku 2019. Wtedy listę bardzo mocno zdominował zespół Gomor z Poznania. Dogs of War to teraz na antenie.

No mocny akcent od grupy Gomor, która swego czasu naprawdę bardzo mocno rządziła w liście przebojów Fast Forward Charts. I pamiętam też, że w Aferzastej też bardzo dobrze sobie radzili. facebook.com/fastforwardcharts. My tutaj już przechodzimy do roku 2020 i ciekaw jestem, dajcie mi znać w komentarzach, czy pamiętacie covidowe listy przebojów Fast Forward Charts, bo jak wszyscy wiemy, 2020 rok to rok koronawirusa, który mocno zmienił życie. No naprawdę nie było koncertów. Pamiętam, przez jakiś czas nie mogliśmy tutaj przychodzić do studia, robi się listy na żywo. Przynajmniej ja no nie mogłem robić listy na żywo, inni nie mogli robić innych audycji, więc trzeba było sobie radzić. Ja pamiętam, że nagrywałem wejścia, montowałem je razem z utworami, a potem w czasie notowania nagrywałem wejście co 5 utworów, żeby po prostu móc jakoś tę audycję w miarę szybko w niedzielę poskładać po tym, jak już przeliczyłem sobie notowanie. Tak to właśnie wtedy wyglądało w roku 2020. Ciekaw jestem, czy pamiętacie i ciekaw jestem, jak wam się słuchało tamtejszych notowań. Też od notowania 720, ja sobie może je znajdę, bo to był jakiś być może kwiecień, być może maj roku 2020. Pozwolicie, że tu sobie wpiszę. 700 to jeszcze, to był kwiecień w takim razie. Notowanie 720 z dnia 19 kwietnia 2020 roku. To było pierwsze notowanie, które już nie miało 30 utworów. Musiałem skrócić listę do utworów 25. i do 5 propozycji, tak żeby dało się wszystkie emitować na antenie, bo wtedy jeszcze propozycje nie były emitowane na antenie, tylko wskakiwały do notowania, jeśli udało się uzyskać im odpowiednią liczbę głosów. Więc tak wtedy lista wyglądała, potem od notowania 720 lista wygląda tak jak dziś, czyli 25 utworów, 5 propozycji, czasem coś dodatkowego. I wtedy w tym okresie między innymi to był, pamiętam, że to był lipiec 2020, to były wakacje, jeśli znajdę to notowanie, to będę bardzo szczęśliwy. Motionless in White wtedy często pojawiali się na liście bardzo wysoko. To był utwór Another Life, a ja ten utwór gram, bo bardzo często chętnie lubię do niego wracać.

Motionless in White i Another Life, utwór, który rządził w wakacje 2020 roku. I właśnie Żaneta napisała, że 2020 rok to był pierwszy raz, kiedy słuchałam Fast Forward Charts. I leciał utwór Ashleya Purdy'ego, King for a Day. Ashley Purdy wtedy mocno rządził na liście przebojów. Właśnie troszkę Ashleyowi skróciłem ten pobyt na liście, bo też wtedy wprowadziłem zasadę, że utwór może być na liście tylko przez 13 tygodni, no bo bywało, że przez czasami to i przez pół roku, czasami to nawet przez rok, jeden utwór potrafił być grany na liście i teraz uważam, że taka rotacja się przydaje. No ale Ashley Purdy rządził na liście też bardzo mocno, na tyle, że nawet został przebojem roku 2020 z utworem King for a Day.

Ashley Purdy i King for a Day to przebój roku 2020 w liście przebojów Fast Forward Charts. Oj, pamiętam, że było głosowane, było komentowane, gdzie nie pojawił się Ashley Purdy w oznaczeniach. Było dużo odpowiedzi, że właśnie na niego głosujemy i widziałem te głosy, widziałem w głosowaniach, jak często wygrywał i jak często był wysoko. No to nie tylko ten jeden raz udało mu się wygrać rok w Fast Forward Charts, potem jeszcze w roku 2021 był utwór Not OK, ale dzisiaj sobie go jednak odpuścimy, to może kiedy indziej się jeszcze pojawi. Potem jeszcze było Sever the Ties, też było wysoko i jeszcze w roku 2023, ale tu już wygrać się Ashleyowi nie udało, ale No Easy Way Out to był utwór. Ale do roku 2023 to jeszcze dojdziemy. Żaneta pisze, że dawno tego utworu nie słuchała, bo właśnie fajnie jest zrobić taką audycję z wspominkami. Można sobie przypomnieć różne ciekawe utwory, które kiedyś się słyszało, a teraz można do nich wrócić i może nawet wrócić do nich bardziej intensywnie, zacząć ich słuchać częściej. Ja też pamiętam numer 4 z roku 2020. Co prawda zespół Tyta chyba już niestety nie działa. Wydali płytę Pacjent Zero, tak? To kolejne nawiązanie do koronawirusa. To była ich jedyna płyta, potem wydali jeszcze jedną epkę. I tak na razie nic nie słychać od zespołu Tyta. Pośród wszystkich dróg ten utwór również był często bardzo wysoko na liście.

I tak oto minął nam rok 2020 w liście przebojów Fast Forward Charts. No to przechodzimy teraz do roku 2021, a tam zespół, który teraz sobie dobrze radzi na liście. Serpent's Kiss, tak wtedy nazywał się utwór grupy Defyard.

Death Yard i Serpent's Kiss. To właśnie było teraz na antenie Fast Forward Charts. Żaneta w roku 2021 wspomniała The Gazette, więc teraz zagramy Last Song.

0: The Gazette i Last Song to z płyty Mass Album z 2021 roku, utwór, który podesłała nam Żaneta. Żaneta też tutaj daje nam update o The Gazette. No niestety umarł Rejta, basista Rejty, basista grupy, ale The Gazette piszą, że mają nadzieję, że będą trwać wiecznie. No ale też mamy tutaj kolejne zmiany personalne w zespole. Odszedł gitarzysta Aoi. Znaczy nie odszedł ze świata, tylko odszedł z zespołu. No cóż, tak to się dzieje, że ciągle mamy składy personalne, zmiany personalne w zespołach, ale The Gazette również wspomniani w Fast Forward Charts. Mamy połączenie z Natalią. Cześć Natalia.
1: Cześć Konrad.
0: Dawno cię nie było w Fast Forward Charts, a tutaj byłem wczoraj pytany.
1: No dawno mnie nie było, no tak się życie ułożyło, że jakoś tak jestem rzadziej, ale dzisiaj jestem i myślę, że to jest trochę niespodzianka dla słuchaczy.
0: Oczywiście, właśnie specjalnie tak to planowałem, żeby tak wyszło.
1: No jak tam słyszę z tego, co mówisz, że zlot się udał wczoraj.
0: Oj, bardzo, bardzo. Wszyscy sobie, wiesz, wszyscy się fajnie poznaliśmy, miło sobie porozmawialiśmy. Bardzo miło było się zobaczyć ze słuchaczami. No, Klub Potok również udostępnił w końcu salkę i można było sobie po prostu wymienić się różnymi tutaj spostrzeżeniami. Koncerty też się udały, zespół Kingsfear bardzo dobrze zagrał. Z panami jeszcze sobie też porozmawiałem, też super zadowoleni, że frekwencja na koncercie zwiększona. No a ty z kolei byłaś na Beefheart, bo Beefheart to jest ważny koncert dla ciebie, więc...
1: W zasadzie byłam i będę, bo w sumie łapiemy tak. Się pomiędzy dwoma koncertami jej w Polsce. Wczoraj grała w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca. Bardzo, że tak powiem, bardzo takie ciekawe dosyć venue, ponieważ no... Pachnie mocno PRL-em. Aha. I też ma stosunkowo dziwną scenę, ponieważ no, jest to scena w kształcie trapezu, a nie prostokąta. Więc to jest też trochę coś innego. No, co mogę powiedzieć o tym koncercie? No, Beefheart zalicza naprawdę triumfalny powrót po wszystkich, że tak powiem, jej takich przygodach zdrowotnych z ostatniego okresu. No bo w zeszłym roku część tras koncertowych, które miały, w zasadzie można powiedzieć, że w zeszłym roku od chyba kwietnia w zasadzie nie koncertowała, tam pamiętam, że było chyba tylko kilka koncertów w USA, a później nie było trasy do końca roku. No i tak naprawdę teraz w marcu dopiero, że tak powiem, wróciła na scenę, było kilka koncertów w Ameryce, a teraz właśnie przyjechała do Europy, zaczynała w Rzymie, teraz później była Padwa, wczoraj było Zabrze, jutro będzie Wrocław. No i też tutaj mogę powiedzieć, że mamy też zmiany personalne w zespole BEF, ponieważ wcześniej od wielu, wielu lat, czy chyba od 2013 roku albo 2014 grał Bill Ransom, zastępując Todda Wolfa, ale właśnie na tej trasie, a w zasadzie na tych trasach w tym roku, występuje Todd Wolf. No i BEF zdradziła wczoraj na koncercie w Zabrzu kulisy koncertu. No jako, że ja już wielokrotnie na jej koncercie byłam i wiem, że lubi improwizować, no to jak jeszcze powiedziała, że rzuciła Todowi do nauczenia się 75 piosenek na trasę koncertową, żeby nie powtarzać, nie grać tej samej setlisty dzień w dzień, czy tam koncert w koncert, bo tam co dwa, co trzy dni występuje. No i tak widać było, że ta przerwa też jej dość dobrze zrobiła, bo taka była mocno wyluzowana, bo z tego co zauważyłam, to przez ostatnie lata, tam rok 2024-2025, to ona trochę miałam wrażenie, że na tej scenie taka się czuła trochę zestresowana. No a wczoraj to była zupełnie tak totalnie wychillowana, lubiła sobie żartować z publiczności. No i też pierwszy żart, który padł chyba przy zapowiedzi drugiego utworu, no to zaprezentowała swoje klapeczki do wieczorowej sukni, więc wszystkich to naprawdę rozbawiło i wprawiło w dobry nastrój. Jeśli chodzi o setlistę, to mamy, można powiedzieć, kilka nowości, a raczej nie tyle nowości, co utworów, które wróciły, no bo od wielu, wielu lat, chyba od 2019 roku, ja nie pamiętam, żeby ona grała Lift You Up, wczoraj było. No i też wczoraj wróciło Delicious Surprise po mniej więcej 4-5 latach do setlisty. Do tego, co mnie bardzo ucieszyło i chyba też tutaj mogę się pochwalić, że spełniła moją prośbę z Facebooka, bo było Don't Call the Police z nowej płyty. No i oczywiście to jest piosenka dla George'a Floyda. Historia George'a Floyda też została opowiedziana, no bo chyba jednak nie wszyscy znali dokładnie, o co chodzi z tą historią. No ale generalnie co do koncertu, bardzo fajnie, czyli Beefheart z zespołem w składzie John Nichols, Todd Wolff i Tom Lilley. I te John i Tom grają w tym, John to grał od lat 90. w tym zespole, a Tom wrócił do zespołu też po sporej przerwie chyba w 2020 roku. No Todd właśnie wrócił teraz w marcu na trasę po USA.
0: Ale dał radę się jednak nauczyć 75 piosenek. Ja naprawdę
1: nie
0: podziwiam.
1: Wiem, czy się nauczył wszystkich, ale te, które były akurat wczoraj w Zabrzu, to zagrał naprawdę świetnie.
0: No i powiem szczerze, to naprawdę podziwiam, że tak powiem, nie speniał przy tym zadaniu po prostu.
1: Zasadniczo powiem tak, on był w tym zespole w latach chyba 2006-2013, coś takiego, więc jeśli mówimy o kawałkach z tamtego okresu, to on je może trochę kojarzyć, bo wtedy też grał w tym zespole, no ale jednak no, miał sporą przerwę, więc i tak musiał sobie odświeżyć, szczególnie, że znamy tutaj też miłość Bev do takiej, powiedzmy, przearanżowywania tych kawałków, że na przykład może nie tyle słuchacze, którzy czy tam jej fani, co chodzą bardzo często na koncerty, to raczej nie mają z tym problemu, ale pamiętam, że na przykład przy Bad Woman Blues był tak ciekawy wstęp, że na początku miałam wrażenie, że tak w sali jest taka lekka konsternacja, co to jest za kawałek. Bo on nie został zapowiedziany, ale w sumie ta aranżacja była podobna do tej chyba, która była, nie wiem, chyba w Szczecinie albo we Wrocławiu na poprzednich koncertach, bo już w sumie mi się już czasami mylą te setlisty. No i co jeszcze? No z takich ciekawostek na sam koniec, jak koncert trwał mniej więcej 2 godziny, szczerze powiedziawszy, spodziewałam się mniej więcej 1,5 godziny koncertu, wiedząc, co się działo w ostatnim okresie, w ostatnich latach z nią. I myślałam, że Scott jej generalnie nie pozwoli. No ale się, że tak powiem, udało. Było 2 godziny i pamiętam, że po mniej więcej chyba godzinie 30 ona powiedziała, że jak to jest możliwe, że już minęła godzina 30. No i też muszę powiedzieć, że w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu to może widziałam 2 wolne fotele, więc praktycznie można zaliczyć, że praktycznie to był sold out. No i też brawa były czasami wręcz długie i onieśmielające.
0: No ale jak widać, to na pewno wielki powrót Beefheart. Fani długo czekali, bo jak już wspomniałaś, w 2025 roku praktycznie chyba wszystkie koncerty wypadły, a w tym roku
1: znaczy
0: ma
1: się
0: ich
1: nie
0: dużo.
1: Do końca. Nie do końca wszystkie wypadły, bo pamiętam, że ta trasa po Francji na oparach, ale została, że tak powiem, dokończona. Później chyba 3-4 koncerty w USA i chyba potem ona miała jakieś problemy z głosem, takie mnie słuchy dochodziły. No i generalnie długi rok przerwy, no i pamiętam tego posta chyba z maja ubiegłego roku albo z czerwca, w którym ona mówi, że no musi przerwać swoją aktywność koncertową, żeby się zająć swoim zdrowiem. Nie odnosiła się wtedy, że tak powiem, którym zdrowiem, czy tym takim, powiedzmy, psychicznym, czy też fizycznym, bo też było trochę takich fizycznych problemów z tego, co wiem. No i co jeszcze takie, jeśli jeszcze mogę, bo widzę, że mi to strasznie długo to zajmuje.
0: No ale
1: to
0: tutaj bardzo dużo update'ów o Beefheart nam dajesz, a Beefheart też była ważną postacią w Fast Forward Charts, zwłaszcza jak
1: ja wiem, co
0: razem.
1: Zagrasz, ale nie wiem, czy zdradzamy od razu słuchaczom.
0: To może później.
1: Ale jeśli chodzi o Bev, no to jeszcze taka ciekawostka. Może wczoraj po mniej więcej 1,5 godziny od koncertu można było się z nią zobaczyć w Zabrzu pod Domem Muzyki i Tańca. Oczywiście no, zostali tylko najwytrwalsi, no ale jak ktoś chce zobaczyć i się pobawić w detektywa, to zapraszam na profil Beefheart. Tam jest zdjęcie z fanami spod Domu Muzyki i Tańca.
0: No ja to zdjęcie już dostałem wczoraj w czasie zlotu. Nie pamiętam, czy pokazywałem, ale być może już pokazałem. Ale jeśli tak, to naprawdę wejdźcie na profil Beefheart. Zobaczycie znajomą twarz.
1: Tak, no i możecie zobaczyć, gdzie ta znajoma twarz. No i ogólnie, jeśli chodzi o tyle, to w sumie nie wiem, czy teraz gramy?
0: Tak, myślę, że zagramy, ale tak widzę, że jeszcze troszkę się odniosę do tego, co powiedziałaś. Widzę, że Beefheart też stawia na wygodę na scenie. Jednak klapeczki to zawsze wygodniej, zawsze,
1: powiem,
0: że tak
1: tak,
0: powiem.
1: Ja byłam tak mnie to rozbawiło, że bo naprawdę sukienkę miałam przepiękną wczoraj. Ja wiem, że ja czasami bardzo lubię sobie pokrytykować to, co ona się ubiera na scenie, bo czasami no, ten styl jest taki no, bardzo ekstrawagancki dla mnie, trochę za bardzo. Ale wczoraj sukienka była ładna, ale te klapeczki pobiły wszystko, absolutnie. W zasadzie też warto wspomnieć, że przez większość koncertu to w zasadzie grała boso w samych takich rajstopach. No i też oczywiście zaliczyła dwa wyjścia w publiczność.
0: Więc Beefheart naprawdę w pełnej formie.
1: Tak.
0: Tak, polecamy oczywiście koncerty Beefheart, ale nie wiem, czy teraz to już chyba są soldauty. Wrocław chyba też wyprzedany,
1: znaczy się, Wrocław patrzyłam dzisiaj, były jeszcze jakieś pojedyncze bilety dość daleko, więc może jak ktoś z Wrocławia, to jeszcze może coś złapie na jutro. Chyba o 20 startuje jutro koncert, jak dobrze pamiętam. Hala Orbita, Wejherowska, ale ile to wam nie powiem.
0: To już jak ktoś z Wrocławia, to być może się orientuje. Ja mogę powiedzieć, że słuchacze piszą, że naprawdę miła niespodzianka i już dostałaś pozdrowienia co najmniej 4 razy teraz u nas.
1: Dobrze,
0: na
1: potem
0: czacie.
1: Obiecuję, że jak się rozłączymy, to wchodzę na Face'a i będę lajkować.
0: Dobrze, no to tutaj obietnicy tutaj dotrzymasz. Będą serduszko od Natalii. No i jeszcze jest koncert w Warszawie też 14 lipca. Tam też chyba jeszcze bilety są.
1: Tam to właśnie nie wiem, czy no chyba jeszcze coś było, ale to jest tutaj bardzo, no w sumie w zasadzie wszystkie koncerty w tym roku są tak zwanymi przekładkami z zeszłego roku ze względu właśnie na sytuację, jaka nastąpiła. No ale ta Warszawa, pamiętam, że była dość mocno już wyprzedana rok temu, więc może pojedyncze, jakby ktoś chciał, to będzie wtorek, więc jutro Wrocław.
0: Tak.
1: Się poleca na pewno.
0: Jutro 14 maja, co ja mówię, 11 maja Wrocław. Bilety w Warszawie jeszcze są, teraz sprawdziłem i to nawet sektor P3, no w piątym rzędzie się jeden zwolnił. Sektory P4, P5, P6, nawet 80 miejsc w jednym z sektorów, więc jeszcze można się załapać.
1: No to ja nie aż tak nie mam aż takiego update'u.
0: No to teraz na szybko wszedłem, sprawdziłem. I no to zdecydowanie polecamy koncerty Beefheart. Czekamy też na jakieś nowe single od Beefheart, bo fajnie by było coś jednak na liście zagrać.
1: No przecież no, masz nowy singiel sprzed miesiąca.
0: A, faktycznie, jest.
1: Mean Old Man of Mine, jakoś tak.
0: Tak,
1: nie nauczyłam się tego, ale nie wziąłeś tego do listy, ponieważ ten utwór ma chyba ponad 6 minut.
0: A, tak, no to niestety.
1: A 17 czerwca będzie rozszerzona wersja You Still Got Me. Tam będą nowe wersje niektórych utworów. Rozszerzone chyba będzie Don't Call the Police, chyba nowy Wonderful World i chyba jeszcze jeden nowy zupełnie kawałek. Co prawda to nie jest aż taka nowość dla, powiedzmy, największych fanów, bo jak ktoś kupił box set z You Still Got Me, taki ładny, akurat ja go mam, to te wszystkie utwory ja już kojarzę, więc dla niego, więc jak ktoś nie ma tego boxsetu, to będą to zupełnie nowe utwory, a jak ktoś go kupił, no to już ma taką mini płytkę z tymi wersjami.
0: Więc jakby tutaj kolejne utwory ujrzą światło dzienne, można by powiedzieć, od Beefheart.
1: Tak.
0: Tak, no to dziękuję ci, Natalia, tutaj za połączenie. Dziękuję, że poświęciłaś nam trochę czasu. Mamy tutaj nowe update'y o Beefheart. No, ciekaw jestem, czy kolejny Savior może powstanie. Mówiłaś, że w Zabrzu nie było, we Wrocławiu może będzie. To już tu zobaczymy.
1: Zobaczymy. Chociaż z tego, co widzę, to miałam wrażenie, że po trochę powrocie Toda, to jednak trochę starszych utworów się przewija.
0: No tak.
1: Więcej. To nie jest chyba dokładnie tour promujący właśnie You Still Got Me. To był ten tour, przecież był w roku 2024.
0: Tak.
1: No ale ogólnie no zobaczymy. No i ja powiem tak, nie wiem, co się wydarzy we Wrocławiu. Powiem tak, przewidywanie setlisty Beefheart to jest tak zwanym mission impossible.
0: To można by zakłady bukmacherskie mogłyby zarobić tutaj.
1: Tak.
0: No to teraz na antenie Savior with a Razor. Natalio, dziękuję Ci tutaj za połączenie. A dla Was teraz Beefheart na antenie.

Beefheart, Savior with a Razor, tutaj jeszcze ze Slashem na gitarze. No jak widać, utwór nie był zagrany w Zabrzu, ale może będzie we Wrocławiu albo w Warszawie. Tutaj jeszcze dwa koncerty Beefheart. Jak widać, na Warszawę jest jeszcze sporo biletów. To jakbyście chcieli na żywo, to jeszcze można. Widzę, że do listy dopisał się kolega Paweł z zespołu Kingsphere. Wczoraj się widzieliśmy, wczoraj rozmawialiśmy, więc bardzo miło było się spotkać. Co jeszcze mogę powiedzieć, to, że Kingsphere było już na początku audycji, bo wspominaliśmy dzisiaj utwór Archetype, bo wiem, że lubicie go grać. Piotrek wczoraj na scenie powiedział. A jeśli chodzi jeszcze o Natalię, to oczywiście przypomnę, Natalia prowadzi też swoją audycję, Muzyczne Skrajności się nazywa, też w prawie każdy czwartek o 20:00 Natalia gra swoją audycję w najbliższy czwartek na w sumie to 99,9999% będzie relacja z koncertu Beefheart. A ja kontynuuję swoją historię dalej. Rok 2022 już teraz zaczynamy i tutaj wiem, że Żaneta czekała na zespół Dirren Grey, więc zespół Dirren Grey z utworem 13. Muszę znowu sprawdzić, jak jest 13 po japońsku. To z płyty Phalaris, to było miejsce chyba 18 w roku 2022 w podsumowaniu roku.

Dirian Gray i Ju San, sobie sprawdziłem, że tak jest 13 po japońsku. Żaneta pisze, doczekałam się drugiego japońskiego zespołu, który zaproponowałam i do Redu koncert w Warszawie w 2024 roku. No być może możemy się spodziewać światowej trasy koncertowej od Dirian Gray, bo wydali ostatnio płytę Mortal Downer, to już po kolejna po Falaris z 2022 roku. Mamy utwór Kaijin Nikisu w regularnym notowaniu. Jeszcze pod koniec audycji pewnie będę przypominał, żeby zagłosować też w regularnym notowaniu. Wrócą też już przypomnienia do głosowania na Facebooku i zaczniemy już, znaczy głosowanie ciągle trwa, ale teraz jeszcze będzie, wrócą też przypomnienia. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że dużo nas dzisiaj tutaj. Bardzo mnie to cieszy, więc będę mógł kontynuować historię dalej. Zespół Altermotiv się pojawił, też jeśli chodzi o listę obecności. A ja teraz zagram inny zespół, na którym też byłem w piątek na koncercie. Też to był zlot fanów. Panowie zespołu Transgresja świętują dziesięciolecie działania zespołu podwójnym koncertem, bo w piątek grali w Warszawie, w sobotę grali w Chorzowie, w Leśniczówce, w Warszawie grali na Pięknym Brzegu. To jest nowa miejscówka koncertowa, tam jeszcze nie byłem, ale można było na żywo też usłyszeć zespoły Solum i Bloody Mess, którzy swego czasu również u nas na liście grali. Transgresja wydała nowy album. Miał premierę 2 maja, nazywa się Bezsenność. I jak to u Transgresji? Bardzo dużo emocji, bardzo mocno można się w ten album wczuć, ale na pewno nie jest to album, którego posłuchacie tylko jeden raz. Ten album trzeba przesłuchać kilka razy, bo naprawdę zauważa się tam coraz nowsze emocje i coraz nowsze poukrywane tutaj aluzje i metafory. I naprawdę można się z tymi tekstami utożsamić. Powiedz mi jak, to jest z tej płyty, to jest też na liście i tutaj się nam szykują roszady w regularnym notowaniu. To mogę tak troszkę zaspoilerować, ale teraz rok 2022 to była płyta Goliat. No i właśnie będziemy powalać Goliata teraz w Fast Forward Charts.

Transgresja to rządziła często właśnie u nas na Fast Forward Charts, więc nie możemy powiedzieć, że kończy się ich rządów czas, ale czas rządów Goliata w naszych Goliatów, w zasadzie w naszych głowach, powinien się skończyć jak najszybciej, więc jeśli potrzebujemy powalić Goliata, to warto posłuchać albo płyty Goliat grupy Transgresja, albo przejść się na koncert. Naprawdę wam polecam to doświadczenie. Zwłaszcza, że ostatnio jeszcze, można by powiedzieć, bardziej Paweł Gładki wyszedł do ludzi w czasie publiczności. Publiczność usiadła po turecku wokół zespołu i to było naprawdę bardzo takie zbliżające doświadczenie. Naprawdę muszę wam polecić. To był rok 2022, w zasadzie dalej jest rok 2022. Ten utwór raczej nie był przebojem roku, a jeszcze może zanim przejdę dalej, to Tomasz właśnie wstawił rolkę wspominającą zlot fanów Fast Forward Charts. Naprawdę, bo powtarzam się dzisiaj pewnie często, przepraszam jeśli trochę zanudzam, ale jeszcze raz dziękuję tutaj za wszystkie wasze miłe słowa, jakie usłyszałem, za wszystko, czego się też dowiedziałem o was, o tym, jak słuchacie listy przebojów Fast Forward Charts, często jak znaleźliście listę przebojów, to też były często ciekawe historie. Rok 2022, tak jak już mówiłem, wtedy tak, wygrał oczywiście Łukasz Łyczkowski z zespołem Piąta Rano. Teraz z tego co wiem, to działają oddzielnie. Zespół Piąta Rano trochę na swój rachunek. Łukasz Łyczkowski w zeszłym roku został ojcem, więc gratulujemy. I też ma solowy projekt. Wtedy wygrał utwór Credo, jeśli chodzi o rok 2022, ale ja zagram utwór z miejsca szóstego. Utwór, który był też bardzo blisko wygrania topu wszechczasów ostatnio w Fast Forward Charts, jednak Linkin Park z utworem Given Up wyprzedzili tutaj ekipę Łukasza Łyczkowskiego. Niepokonany teraz jako ostatnie wspomnienie z roku 2022.

Wiele razy kończyliśmy audycję tym właśnie utworem. Odkąd w zasadzie zadebiutował? Jeszcze w roku 2021 to bardzo często był na pierwszym miejscu w Fast Forward Charts. Te utwory i jeszcze więcej na płycie Credo projektu Łukasz Łyczkowski i Piąta Rano. Kończymy rok 2022, przechodzimy do roku 2023, a tutaj to się działo. Tak, tutaj Żaneta podrzuciła sugestie. No zobaczymy, co będzie. 2022 to Black Radio. Tutaj się nam właśnie pojawili z płytą Black Radio. Ich pierwszą, jeśli dobrze pamiętam, pierwszym long playem. Na razie póki co jedynym. Na razie czekamy na nowe sygnały, chociaż tutaj słyszałem, że tutaj właśnie usłyszałem od Iwioli i Ewy, że dzieją się trochę roszady Black Radio, więc zobaczymy, jak to będzie, ale mam nadzieję, że jeszcze od grupy Dawida Wajszczyka jeszcze coś usłyszymy. Violetta wcześniej nam się w komentarzach pochwaliła, że można ją zobaczyć w teledysku do Tell Me Baby, więc z tej okazji posłuchajmy tego utworu.

Black Radio i Tell Me Baby z płyty Black Radio. To rok 2023. No i tutaj wiem, że niektórzy czekali na Black Radio, więc jest. Jest tu jeszcze kilka zespołów, na które wiem, że czekacie. Nie wiem, czy wszystkie zagram, bo jeszcze mam trochę utworów do zagrania, a czas już przekroczony. No ale mam nadzieję, że radio mi wybaczy, jeśli sobie dzisiaj przedłużę. Rok 2023 to również powrót mojego ulubionego zespołu i wybaczcie, ale tutaj nie mogłem sobie odpuścić. Na koniec 2021 roku UMF ogłosili, że Dero odszedł, że Dero już nie będzie więcej z nimi nagrywał. Wcześniej też zrobili dziwny ruch, chociaż co prawda Dero się jeszcze dograł na płytę grupy Icebreaker w Liebemacht Monster, no ale potem UMF oddali Icebreakerowi miejsce na jednym niemieckim festiwalu i tak musieli działalność zawiesić, ale w 2023 roku ogłosili trasę koncertową, ogłosili, że na początku napisali, że mają nową wokalistkę, ale coś im tutaj chyba nie wyszło, więc ostatecznie przełożyli trasę koncertową na później. I tak wyszła płyta Richter und Henker, kolejna płyta w dyskografii grupy, Schulz na wokalu, bardzo miły gość, miałem okazję też poznać osobiście. Wem die Stunde schlägt, bardzo, czyli komu bije dzwon po niemiecku, bardzo symbolicznie weszli w swój powrót. Pamiętam dokładnie 22 czerwca ogłosili, że wracają z nową muzyką, z nowym singlem. A 11 lipca można było już ją usłyszeć.

I to było wydarzenie, na które też pamiętam, mocno czekałem. Rok 2023, powrót grupy UMF. Koncert też, na którym byłem, to był dokładnie 7 listopada w poznańskiej Tamie. Tam nie dość, że byłem na koncercie, pierwszy raz w zasadzie, to jeszcze mogłem poznać osobiście zespół. Można by powiedzieć, że całe życie na to czekałem. To rok 2023, kontynuujemy. Wtedy patrzę, że w podsumowaniu roku, w pierwszej dziesiątce, to praktycznie no, same hity Fast Forward Charts. Na przykład miejsce 8. Temple of Love grupy Black Veil Brides, tutaj wspomagani przez Ville Valo. Właśnie to było wtedy miejsce 8.

Black Veil Brides z Temple of Love, tutaj wspomagani przez Villevalo, czyli wokalisty grupy Him. Podobno coś czytałem, że Him ma wrócić, ale to zobaczymy, czy uda się tutaj jeszcze raz się spotkać i coś nagrać. facebook.com/fastforwardcharts. Viola mnie tutaj, Viola daje sprostowanie, jeśli chodzi o Black Radio. Przepraszam cię, Viola, po prostu chyba cię źle zrozumiałem wczoraj, ale Viola napisała, że w Black Radio nic się nie zmienia, jeśli chodzi o skład. I faktycznie, z tego co widzę, to jeszcze zagrają koncert nawet w Łodzi jakoś niedługo, to może taką wiadomość jeszcze o Black Radio dodam. Tak, 8, nie, nie w Łodzi, w Kaliszu zagrają 8 sierpnia w hali Kalisz Arena. Wkrótce kolejne ogłoszenia. Czekamy, drodzy panowie z Black Radio, a nowością jest to, że Dawid będzie także wokalistą grupy Rezerwat. Rezerwat to bardzo legendarny zespół, więc bardzo tutaj bardzo mocne zadanie przed Dawidem. Mamy nadzieję, że oczywiście wszystko mu się uda, więc jak najbardziej życzymy jak najlepiej, ale też czekam na nowe nagrania od Black Radio. Właśnie mam nadzieję, że pod tymi nowymi ogłoszeniami kryją się nowe nagrania. facebook.com/fastforwardcharts. Oj, coś czuję, że teraz będzie na czacie się działo. Dwie płyty od Blind Channel się odznaczyły na liście. Zaczęło się od utworu Balboa, to był rok 2021, ale pojawił się na płycie z roku 2022. To było Lifestyle of the Sick and Dangerous. Za to w 2024, chociaż single się pojawiały w 2023 z kolei, troszkę pogmatwane te liczby, pojawił się album Exit Emotions. Graliśmy Die Another Day między innymi na featuringu z Rory. Ja wtedy też byłem w Proximie na Blind Channel i naprawdę dali świetny koncert. Dobre były też supporty, pamiętam, supportował ich Ghost Kid, ale też to w ogóle, jak co zrobili z tym koncertem, jakie całe show, nawet przerwa między koncertami, to był autorski projekt Blind Channel, bo swoje utwory oczywiście wykonali fenomenalnie. Joel Hocka miał bardzo dobry kontakt z publicznością, a jeszcze dodatkowo też bardzo widać, że lubił Polskę, bo no nauczył się kilku polskich słów, które lubił wplatać między piosenkami. Za to przerwa też, można by powiedzieć, była taką autorską audycją radiową, taką parodią audycji radiowych trochę. To tak na oczekiwanie dano słuchaczom. Flatline teraz zagram właśnie z płyty Exit Emotions.

No, na taki sygnał w Fast Forward Charts jeszcze za wcześnie, ale właśnie na tym polega ten flatline. Jeszcze pamiętam ten ich ruch taki sceniczny, jak uderzają się jakby w serce i potem robią ten flatline ręką. Chyba dobrze zapamiętałem. To z płyty Exit Emotions grupy Blind Channel, Flatline. Cornelia pisze, że wreszcie doczekała się Blind Channel. No tutaj w tej historii Fast Forward Charts trzeba troszkę się przekopać, ale dużo się dzieje, zwłaszcza w 2023 roku. Kolejny zespół, który bardzo się mocno odbił na Fast Forward Charts. Jeśli chodzi o Mercurius, to od 2023 roku czekamy na nowe nagrania, ale ostatnio nawet coś obiecali, pamiętam nawet u nas w komentarzu. Też chodzę na ich koncerty, jeśli pojawią się w potoku. Mam nadzieję, że za niedługo również coś ogłoszą. Why Me? To z płyty The Anatomy of Depression.

Why Me grupy Mercurius to z płyty The Anatomy of Depression. Tomasz pisze, ten kawałek jest mega. Wczoraj na zlocie wspominaliśmy o waszym zespole, to akurat kierując do grupy Mercurius. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy coś od panów. Tutaj czekam oczywiście na nowości, bo chciałbym właśnie coś zagrać. Żaneta pisze, czekam na nowy singiel od Mercurius również i w ogóle jestem wdzięczna Fast Forward Charts, że się zaprzyjaźniłam między innymi z Mercurius i Licho. Dobrze, że wspominasz akurat o Licho, droga Żaneto, bo płyta I Am The End to też rok 2023. Pierwszy koncert grupy Licho, na którym byłem. Przebój roku 2023 to oczywiście Pagan Reaction i nawet wiecie, że przesunąłem audycję nawet ostatnio, żeby zdążyć na koncert grupy Licho, który był 2 tygodnie temu w Potoku. Zaczynał się o 19:00 i panowie zrobili obsuwę, wyszła trochę obsuwa, dzięki temu zdążyłem i mogłem być na całym koncercie. Chociaż jako jedyny, gdy Robert zapytał, czy znacie Pagan, to jako jedyny krzyknąłem Reaction. Przebój roku 2023 teraz właśnie przed nami, a być może mogę tutaj coś powiedzieć. W tym roku możemy się chyba czegoś spodziewać od zespołu Licho i mam nadzieję, że to oczekiwanie zostanie spełnione. Pagan Reaction, ostatni z roku 2023.

Licho i Pagan Reaction, przebój roku 2023 i utwór, który kończy rok 2023 w dzisiejszych wspomnieniach. Przechodzimy do roku 2024. Viola albo Ewa, przepraszam, jeśli źle pamiętam. No i teraz jest mi głupio, a tych komentarzy już jest tyle, ale może znajdę, Wierzę w siebie, że znajdę. Tutaj tak, Ewa, to była Ewa, przepraszam. Zaproponowała utwór grupy Skillet, jeśli chodzi o rok 2024. Też można było go posłuchać w Fast Forward Charts, utwór Unpopular, a Ewa z kolei słyszała go na żywo również w Warszawie, bo Skillet zagrali dwa koncerty. W czwartek grali w Warszawie, jeśli dobrze pamiętam, w piątek we Wrocławiu. Żaneta, z tego co pamiętam, byłaś we Wrocławiu, to daj znać, czy też zagrali, bo o Skillet też można było chwilę pogadać. Unpopular teraz na antenie.

Oczywiście koncert obejrzały w obydwu tych miastach. Sprawdzę coś tu jeszcze, ale tak, to już teraz wiem. Rok 2024. Snowblind tutaj wydali płytę Słaby. Przyjechali ją również oczywiście promować do Potoku. Grali jako support grupy Gorgonzola. I jest też jedna współpraca tutaj obydwu zespołów. Gumiś jeszcze wtedy był na wokalu w Snowblind. I razem z Dominikiem Pajewskim nagrali utwór Szara Twarz. I zawsze jak i Snowblind, i Gorgonzola występują jednego wieczoru, występowali jednego wieczoru, to zawsze Dominik wchodził na scenę na ten utwór i można było usłyszeć wersję live. No niestety ja wersji live wam teraz nie puszczę. Puszczę wam wersję studyjną, ale wierzcie mi, że to naprawdę było mocne przeżycie. Szara Twarz, 2024 rok.

jeszcze raz bym chciał usłyszeć to na żywo, chociaż już wiem, że Snowblind ma teraz nowego wokalistę, Zyga teraz na wokalu i nagrywają już nowe utwory. Zobaczymy, co nam jeszcze Snowblind nagrają. Ostatnio wydali epkę pod tytułem Imago. Jeszcze trochę utworów nam zostało, jeszcze rok 2024, jeszcze będzie 25, jeszcze będzie utwór na pożegnanie, a ja się tu troszkę tutaj przeciągnąłem czas, mam nadzieję, że jeszcze nie zanudziłem, że jeszcze ze mną tutaj jesteście. Rok 2024 to również album Hipnagogia grupy Naked Root. Co prawda on się ukazał wcześniej, jeszcze w 2023, a utwory z tego albumu i z wcześniej

mocniejszych, również mocno plasowały się w podsumowaniach roku, chociażby w 2020 roku Joy Toy był wysoko w Fast Forward Charts, bo to aż miejsce drugie. Potem rok 2022, znowu miejsce drugie z utworem Bez Wytchnienia. No i można by powiedzieć, do trzech razy sztuka w roku 2024 udało się wygrać podsumowanie roku z utworem Już Czas. No to gramy.

Naked Root i Już Czas to przebój roku 2024 i tym utworem kończymy rok 2024. Jeszcze 25 nam został. Żaneta zaproponowała utwór Moksza od grupy G-Luka. No to teraz otwieramy rok 2025. Przepraszam, coś tu nie wyszło. Jeszcze raz.

Chiluka i Moksza to rok 2025. Też dalej jeszcze ostatni rok, który dzisiaj będziemy wspominać. Żaneta pisze, trzeci japoński zespół z gatunkiem EGM i dalej dobrze wspominam koncert w Proximie. Czekam na trasę koncertową europejską, która będzie we wrześniu i mam nadzieję, Konrad, że się wybierzesz na koncert grupy Giluka, bo dostałem wyzwanie. Pamiętam. Więc sprawdzę, czy już coś wiadomo, bo pamiętam, że widziałem jakieś trasy grupy Giluka. Na razie widzę tutaj festiwal na Facebooku. Na razie ogłosili w Japonii, więc tutaj będziemy jeszcze czekać na wiadomości od zespołu. Jeszcze sobie coś tylko sprawdzę. Giluka póki co w poczekalni, jeszcze też aktualnego notowania z utworem Devils. To, żeby usłyszeć zespół jeszcze za tydzień. To przypominam przy okazji o głosowaniu na regularną listę Fast Forward Charts na fastforwardcharts.com. Jeszcze trochę utworów zagram, dokładnie 3, ale jakby warto zawsze o głosowaniu jeszcze przypomnieć. A na koncert grupy Giluka to się właśnie wybiorę z ciekawości, bo chciałbym zobaczyć, jak taką muzykę się gra na żywo, bo widzę, że tutaj dzieją się rzeczy szalone. Obiecałem też, że wybiorę się na koncert grupy Lord of the Lost. Miałem wybrać się w marcu w Warszawie, no niestety sprawy rodzinne, ale grają na Rokowiźnie w Krakowie w tym roku, 28 sierpnia, więc jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji na żywo, albo ktoś chce powtórzyć może koncert, bo wiem, że wśród naszych słuchaczy są tacy, co chcą powtórzyć, to trzeba się koniecznie wybrać. Numer 2, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2025, teraz będzie z płyty Opus Noir Volume 1. To była trylogia. Trylogia jest już ukończona, a Lord of the Lost dalej są jeszcze w regularnym notowaniu z utworem I'm a Diamond. To chyba wszystko będzie, jeśli chodzi o Lord of the Lost. Light can only shine in the darkness, wspomagani tutaj przez Within Temptation, teraz na antenie.

Lord of the Lost i Within Temptation, Light Can Only Shine in the Darkness, numer 2 w roku 2025. Ku radości widzę, że i Corneli, i Violi z Kalet na Śląsku. Dziękuję też, że tutaj i z Violą, i z Grzegorzem, i z Mikołajem mogłem się wczoraj zobaczyć. To jeszcze raz podziękuję za to, bo było naprawdę bardzo fajnie na zlocie fanów. No i mam nadzieję, że widzimy się też na Rokowiźnie w Krakowie. To na koniec sierpnia, 28 dokładnie, a 29 jeszcze będzie Lacuna Coil. Dużo atrakcji się szykuje. Rok 2025 zamkniemy przebojem roku 2025. Był Death Yard wcześniej z utworem Serpent's Kiss. Death Yard również też w aktualnym notowaniu z utworem Odwrócić los, a rok 2025 wygrał utwór wokalisty grupy Death Yard, Chrisa Hofflera. Utwór nazywa się Dokąd, taki filozoficzny, zawsze mówiłem. No to teraz kończymy rok 2025 w liście.

Przebój roku 2025, Chris Hofler z utworem Dokąd. I to już wszystkie wspomnienia, jeśli chodzi o Fast Forward Charts, jeśli chodzi o 1000 notowań Fast Forward Charts. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną na tej w sumie mocno przedłużonej audycji. Dziękuję, że ogólnie na każdym z notowań, na których byliście, też byliście na każdym z tych 1000. Wiem, że niektórzy śledzili listę jeszcze gdy była blogiem, jeszcze gdy nie było audycji. Również za to dziękuję. Dużo dziękowałem dzisiaj. Dziękuję oczywiście za to, że przyszliście na zlot, za to, że byliście na koncercie, za to, że nawet poczekaliście ze mną przed potokiem, zanim otworzyli potok o 18:30. Też za to wam bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, że w maju i w czerwcu będą playlisty niestety często, bo tutaj trochę mamy różne plany z Natalią. Też jak pojedziemy na Mystic, to będę musiał odpuścić całkowicie listę, bo tutaj no nie będę w stanie po prostu skleić notowania. Mam nadzieję, że mi to z kolei przebaczycie. Też mam nadzieję, że to na razie będzie tyle ze zmian, jakie czekają Fast Forward Charts i też, że będę mógł listę prowadzić najczęściej, jak się da. Chociaż tak jak już mówiłem na zlocie, no czasami ta niedziela się jednak przydaje i mam nadzieję, że to wybaczycie. Mam nadzieję, a ja z kolei będę chciał listę wstawiać jak najczęściej, chociażby tylko na stronie, chociażby tylko w formie playlisty. Za tydzień oczywiście się słyszymy o 18:00 już z regularnym notowaniem listy przebojów Fast Forward Charts. Głosowanie ciągle jest uruchomione od 3 tygodni na fastforwardcharts.com. Teraz w tym tygodniu już wrócą regularne przypomnienia o głosowaniu na Facebooku, regularne oznaczanie zespołów. Mam nadzieję, że jeszcze sporo głosów przyjdzie, chociaż szykują się roszady teraz w regularnym notowaniu Fast Forward Charts. Dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Właśnie na koniec szukałem jakiegoś utworu z podziękowaniami w tytule. Szukałem i znalazłem na płycie grupy Gorgonzola. To jest utwór kończący płytę Konsumpcja. Też czasami grali go przed bisami. Utwór nazywa się Dziękujemy i przepraszamy. Myślę, że i to dzisiaj trochę zrobiłem. Dziękuję wam jeszcze raz, że byliście ze mną przez prawie już 4 godziny teraz. Dziękuję, że byliście na wszystkich poprzednich notowaniach. Mam nadzieję, że będziecie na jak największej ilości kolejnych notowań, na wszystkich, które uda mi się zrobić. Mam nadzieję, że uda się dojść do numeru 2000. Ale zlot może się zrobi kiedyś jeszcze wcześniej. To nie trzeba, że tak powiem, przy równych 1000 robić. Facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że tutaj dostaję potwierdzenia, dostaję podziękowania. Super było się spotkać i pogadać. To Viola. Dziękujemy za fajną audycję. Konrad, to od Ewy. Dzięki za audycję i do następnego. Oczywiście słyszymy się za tydzień o 18:00 już z regularnym notowaniem listy przebojów Fast Forward Charts. Głosowanie uruchomione na fastforwardcharts.com. A ja was zostawiam z utworem Dziękujemy i przepraszamy od zespołu Gorgonzola. I mówię wam do usłyszenia za tydzień i cześć. A jeszcze w sumie to się nie przedstawiłem. Listę prowadził i realizował Konrad Maciąg. A teraz już dziękujemy i przepraszamy.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsówką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. No to jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która jest ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega wartościowy film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobał.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak, graniczyło to z cudem, a i to jest też o tyle śmieszne, że że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu i jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniał scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, przynajmniej powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: Mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach takich, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir,
6: I tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać i ten kodeks, może wszystko, no to jest...
0: Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
6: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się takiego idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować,
2: uformować właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie... jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
6: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze jest, ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo z właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami, i to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
6: Zawsze był przekaz

0: on nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
1: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no, poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no, tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
1: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak, no, dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.

0: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutny, totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim, w tej alegorii Pasoliniego, jesteśmy zamknięci w posiadłości, działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna. A jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
1: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
0: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Dobrze, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no, jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Lanzmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny, Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem.
3: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę. Który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
1: Po prostu. Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda?
4: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
3: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
1: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
3: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
1: Ja dwa dni temu.
3: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
1: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
3: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
1: Bo
3: żeby...
1: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
3: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii. I po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
1: tak,
3: domy i
1: tak dalej.
3: Tak, po
1: prostu fingują całą wojnę z
3: tak,
1: Albanią.
3: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
1: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na właśnie na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo serce, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Farget z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne. Jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne, do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie, jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Coraline Fargis, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta komedia, która jakby, no też szczerze powiedziawszy, jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
3: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu, i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
3: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: Bo to jest z poprzedniego roku.
3: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu, i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć, też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, jedna w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja, po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie a propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieściu, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
3: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też, tak samo. Też.
1: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł, jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: O, dobranoc.
1: Julian Stosio.
4: Hej, dzięki, cześć.
1: Jędrzej Gąsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
1: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

Na radiowym zegarze 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Lisiewicz i audycja Ukryte w radioaktywnym prawie jak co tydzień z niewielkimi przerwami od kilku lat o tej porze. Zapraszam do północy. Możecie Państwo pisać do mnie na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, ewentualnie na fanpage audycji Ukryte na Facebooku. Dzisiejsza audycja taka, trudno powiedzieć, żeby była typowo wiosenna, chociaż to ta pierwsza niedziela taka naprawdę ciepła i też nastraja do tego, aby podzielić się piękną muzyką na zakończenie tego tygodnia, ale będą też piosenki, które może komuś się kojarzą z innymi momentami w życiu. A dzisiaj rozpoczyna audycję Dave Gahan, Solenizant. Dave ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Z tej okazji po raz kolejny wróciłem do pięknego momentu z 2003 roku, kiedy wydał solową płytę Paper Monsters. Wciąż gdzieś ten 2003 rok mi tak jak koniec tego utworu przypomina takie piękne momenty, dni, wielu godzin słuchania muzyki przeróżnej. Chyba jeden z takich najbardziej intensywnych momentów poznawania płyt też starszych, ale i chłonięcia muzyki całym sobą z tej. Piękny utwór z Paper Monsters. Też pomyślałem, aby z zespołem Depeche Mode pojawił się Dave Gahan. I takie piękne podsumowanie pewnego okresu grupy, rok 1998. Pamiętam dobrze, jak w niektórych rozgłośniach radiowych można było usłyszeć singiel promujący takie wydawnictwo, podsumowujące z okresu 1986-1998 single z różnych albumów z tego okresu i utwór, który nigdy nie pojawił się tutaj w Ukryte, Only When I Lose Myself, Depeche Mode po wielu latach.

Rok 1998. Depeche Mode z płyty podsumowującej okres 1986-1998 Only When I Lose Myself. No takie wyjście z mroku Dave'a Gahana po ostrym zakręcie życiowym. To taki czas właśnie, koniec lat 90., kiedy no udało się gdzieś wrócić przynajmniej na tą muzyczną drogę i nagrywać kolejne albumy z zespołem Depeche Mode i Dave Gahan. No jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Dave'a z okazji tych dzisiejszych urodzin. Bodajże wczoraj albo przedwczoraj była też rocznica powstania katowickiego Spodka, 50 lat od wybudowania tego obiektu. No i też z zespołem Depeche Mode takie wspomnienie z 2006 roku. Jeden z piękniejszych koncertów w tamtym okresie, jak dla mnie. A może ten obecny rok przyniesie coś więcej od zespołu. Zobaczymy. Teraz pewna płyta i podsumowanie innego artysty, który świętuje dziesięciolecie, chociaż na muzycznej scenie jest od znacznie dłuższego czasu, ale w obecnym projekcie od 2011 roku Noel Gallagher, High Flying Birds, szykuje taką kompilację z tej dekady, z kilku płyt długogrających i epek. Całość będzie promował taki zestaw dwóch nowych utworów, które nie pojawiły się na tych płytach i dzisiaj właśnie jedno z nich. We Are On Our Way Now, Noel Gallagher, High Flying Birds. Posłuchajmy.

Noel Gallagher's High Flying Birds, We Are On Our Way Now i kompilacja Back The Way We Came Volume 1, dekada od 2011 roku do 2021 roku. Też kilka wspomnień koncertowych, chociażby koncert na Orange Warsaw Festival bodajże w 2015 roku po wydaniu Chasing Yesterday. I przypominam sobie nawet taki moment, że no była taka dosyć duża burza wtedy nad Warszawą. Ona gdzieś tam przechodziła trochę tak zahaczając tor wyścigów konnych na Służewcu. Podczas tego koncertu i gdzieś spotkałem jednego z kolegów wówczas z Radia Aktywnego, chociaż wydaje mi się, że już wtedy nie miał swojej audycji, Krzysiek Magura. Właśnie podczas tego koncertu Noela Gallaghera, błyskawice i koncert bardzo fajny moim zdaniem, jak ktoś chciał powrócić myślami do pięknych melodii z lat 90. i do takiej stylistyki gdzieś, to z pewnością był to piękny wieczór. Przenieśmy się zatem do tego 2015 roku i na koniec płyty Chasing Yesterday.

Ballad of the Mighty Eye na koniec płyty Chasing Yesterday z 2005 roku. A jeśli chodzi o tą kompilację z dekady Noel Gallagher's High Flying Birds, jeszcze sięgnijmy do epki Black Star Dancing, gdzie też taki utwór może się znaleźć na tej kompilacji.

Black Star Dancing to również z tych krótkich wydawnictw utwory pojawią się na kompilacji Back the Way We Came, część pierwsza. Premiera bodajże 11 czerwca, jeżeli pamięć mnie nie myli. Chyba tak. Poczekamy, zobaczymy. Na pewno jeden jeszcze dodatkowy utwór nowy od zespołu. Tak się składa, że patrząc z perspektywy czasu na mijający czas i to, czym przywitała nas ta nowa dekada i właściwie kompletnym paraliżem koncertów, zupełnie innym życiem i przewartościowaniem różnych spraw, tak też z jednej strony myślę sobie o tym, że wszystko gdzieś się skończyło bezpowrotnie, pewne emocje, takie wspomnienia, które gdzieś są i one tylko tak co jakiś czas powracają i można się na tym złapać, że to już 10 lat albo że zespół, z którym naprawdę dużo czasu się spędziło, czy to na koncertach, czy słuchając ich muzyki, znowu powraca i to jest też taka trochę nadzieja na lepszy czas. Tak też jest z pewnym polskim zespołem, który właściwie za sprawą swoich czterech płyt i jednej epki też zawsze gdzieś z wypiekami na twarzy czekałem na ich nowe propozycje, podążając gdzieś na tym warszawskim szlaku za ich występami i nie tylko. Też będzie miał swoją premierę w lada moment po 10 latach, piąta płyta duetu zespołu. Właściwie, bo to jest taka rodzina artystów zmieniających się od czasu do czasu, jeżeli chodzi o całość. Natomiast zawsze Paula i Karol z nową płytą Life Strange i właśnie z tej płyty Safe from Harm to ich singiel zapowiadający to wydawnictwo.

Paula i Karol, jakich dobrze znamy i lubimy. Safe from Harm, Life Strange, nowa płyta, lada moment. Czekam też z niecierpliwością. I tak sobie pomyślałem o tych różnych momentach. Ostatni taki koncert nad Wisłą, który podsumowywał 10 lat zespołu jeszcze w 2019 roku. To był dzień przed festiwalem. Następnego dnia rozpoczynała się droga do Katowice, a jeszcze można było potańczyć przy zespole Paula i Karol po raz kolejny. No ale tych momentów, tych wspomnień jest zdecydowanie więcej i tak nawet słuchając, co mi się często zdarza tutaj w naszym radiowym studiu, że każdy fragment jakiegoś utworu, czy też odgrzebanie czegoś sprzed lat powoduje, że sobie przypomniałem o takim chyba jednym z najbardziej zjawiskowych koncertów, na jakich miałem przyjemność być. Zespół Paula i Karol promował bodajże drugą płytę w dawnym kinie Wars przy rynku Nowego Miasta w 2012 roku. No i miejsce zjawiskowe, natomiast dawno nie funkcjonujące kino, to były agregaty prądotwórcze, które zapewniły właściwie przeprowadzenie tego koncertu i właściwie no, tak po ponad połowie tego właściwego setu nastąpiła awaria i zabrakło tego prądu. No i zespół kontynuował ten koncert potem jeszcze na terenie tego kina, wychodząc gdzieś do publiczności. To było coś takiego wyjątkowego, bo jednak obronili się bez tego prądu, śpiewając pozostałe utwory razem z publicznością i na długo zapamiętam ten moment jako jeden z takich piękniejszych koncertów, na jakim kiedykolwiek byłem. Kino i miejsce pewnie zamknięte, dawno tam nie byłem, ale może coś innego funkcjonuje. Natomiast no, to są takie urywki sprzed lat, że pewne miejsca znikają z mapy. Nie ma już tych budynków, tych klubów, tych miejsca, a zostaje tylko jakieś wspomnienie, może jakiś stary plakat, który zapowiadał ten koncert. I chyba mam gdzieś z tej trasy koncertowej zachowany właśnie plakat zespołu. Safe from Harm za nami. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i też taka rzadkość, można powiedzieć, i też poznanie początków artysty, który no dzisiaj jest dużo bardziej znany, natomiast pewien zapis pierwszych piosenek, emocji, które jemu towarzyszyły na etapie czasów studiów i takiego pierwszego prezentowania muzyki. Wydawnictwo, płyta Archive Series Volume Number 5, Iron and Wine, rok 1998-99. No i zapis utworów nagranych przez sama Bima, który uczęszczał wówczas do Florida State University College of Motion Picture Arts. W dwóch odsłonach dzisiaj, w pierwszej i drugiej godzinie, posłuchamy właśnie tego wydawnictwa, z tych odkurzonych utworów, które być może nigdy miały się nie ukazać, ale okazuje się, że w tym roku jest dobry czas na to, aby jednak wyciągnąć te utwory z szuflady.

This Solemn Day, Iron and Wine, zapis pierwszych kroków muzycznych, rok 1998-99. No i jak takie piosenki gdzieś zalegają w szufladzie zakurzone, to aż głupio byłoby ich nie usłyszeć nigdy. I też wiele innych zespołów pewnie też ma podobnie. Niekiedy niektóre utwory po prostu nie pasują do koncepcji, gdzieś przepadają, a dla fanów mogą stanowić dużą wartość. Posłuchamy dzisiaj jeszcze oczywiście tej archiwalnych nagrań, które w szufladzie były skrywane. Loaning My Secrets i John Glass Eye to dwa utwory, jeden po drugim, jeszcze od Iron and Wine.

Iron and Wine, Archive Series Volume Number 5, koniec lat 90. Do tych nagrań z szuflady powrócimy w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. A teraz będzie po polsku. Debiut, który przywodzi na myśl też takie pierwsze zetknięcie i spotkanie z debiutancką płytą Meli Kotaluk. Natomiast zawsze są pewne subtelne różnice i przywiązanie do tekstów, czy też do barwy głosu gdzieś sprawia, że pewnie nie będzie to takie porównanie jeden do jednego, natomiast gdzieś dekadę temu coś podobnego przeżywałem, słuchając debiutanckiej płyty Meli Kotaluk. Kaśka Sochacka i Ciche Dni dzisiaj też w dwóch odsłonach, w pierwszej i w drugiej godzinie. Na początek Wiśnia.

Wiśnia, Kaśka Sochacka i płyta Ciche Dni. Trochę zapętlone te utwory w dobrym tego słowa znaczeniu, gdzieś wpadają w ucho i tak powinno być. Wspomniałem o Meli Koteluk. To też taki zapis emocji, który dekadę temu gdzieś mi towarzyszył. I nawet w tym utworze Wiśnia, to nasze radiowe studio to jest takie dobre miejsce do przetestowania, czy dana piosenka rzeczywiście jeszcze mocniej gdzieś podoba się. Wiem, że to jest to takie subiektywne zdanie, ponieważ no nie każdy gdzieś z zewnątrz może tutaj posłuchać tej muzyki, natomiast mi wiele razy to gdzieś jeszcze mocniej rozjaśniało i przybliżało do muzyki. Pięknie się tego słucha, więc idziemy dalej. Nie było cię. To kolejny utwór na tej płycie, a w drugiej części dzisiejszego spotkania jeszcze Kaśka Sochacka też powróci.

Kaśka Sochacka zakończyła pierwszą godzinę dzisiejszej audycji utworem Nie było cię. Płyta Cichy dni powróci bliżej północy. Tak się składa, że dzisiaj w audycji przygotowałem muzykę nie tylko solenizanta z okazji urodzin Dave'a Gahana, ale tak się składa, że jeden z moich drugich ulubionych artystów, zespołów z lat dawnych, Bono, obchodzi jutro urodziny i nie odmówię sobie, aby też jemu nie złożyć wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji urodzin. Jutro urodziny Bono, a dzisiaj dwa utwory, które też nigdy nie pojawiły się tutaj przez te ponad 7 lat w audycji. No i to też jest taki przegląd tego, co gdzieś przywodzi na myśl na początek rok 2006. No i taki specjalny album z singlami, który od właściwie początku lat 80. do 2006 roku zawierał single z różnych płyt, album zamykający. Utwór Window in the Skies. Też polecam klip, bo tam jest dużo takich urywków z historii muzyki.

Jutu za nami, Window in Disguise, rok 2006, płyta z 18 singlami. Z lat 80., 90. i 2000. Jutro urodziny Bono. Ciekawe, co zespół szykuje i w tym roku kolejna okrągła rocznica wydania płyty Achtung Baby, pewnie jesienią coś szczególnego z tym związane, a może też jakieś nowe nagrania też ujrzą światło dzienne. Póki co jeszcze jeden utwór, taki, który nigdy się tutaj nie pojawił. Przeniesiemy się do 2002 roku i taka charakterystyczna zdjęcie właściwie, oczywiście dobrze znane z czasów płyty Achtung Baby. Dwa bizony ścierające się ze sobą. No i płyta The Best of 1990-2000. Tam pojawia się taki oto utwór, którego wcześniej nie było na żadnej płycie.

urodzinowo Bono, U2, Electrical Storm, to z płyty podsumowującej dekadę 1990-2000, rok 2002. Też wspomnienie podobne do tego, o czym wspominałem na początku dzisiejszej audycji, Dave Gahan i taki bardzo intensywny czas w słuchaniu muzyki, poznawaniu tego, co się w poprzednich dekadach działo w muzyce i chciało się jak najwięcej tego wszystkiego też odkryć. Taki czas. Wszystkiego najlepszego dla Bono jeszcze raz z okazji urodzin jutrzejszych. Na radiowym zegarze 15 minut po godzinie 23. Nie ukrywam, że wciąż mocno gdzieś chodzi ze mną nowa płyta Lost Horizons In Quiet Moments. No i ten cudowny świat muzyki stworzony przez Simona Raymonda i Richie Thomasa w towarzystwie pięknych głosów. 16 utworów, które no, przenoszą gdzieś słuchaczy w różne rejony emocji. Podczas audycji kwietniowej no, dosyć obszernie końcówka była prezentowana i właśnie dzisiaj trzy utwory, ale na początek ten, który otwiera całe wydawnictwo. Posłuchajcie Państwo.

Halcyon, Lost Horizons i z udziałem Penelope Isley. Tak rozpoczyna się płyta In Quiet Moments. Piękny, właściwie dwupłytowy album, który w trakcie tego jakże trudnego czasu gdzieś rozbudowywał i rozwijał, jest, nawiązując do jednej z płyt, które również były prezentowane takimi piosenkami z czasów izolacji, które pobudzają wyobraźnię, ale też przywodzą na myśl różne sytuacje, i ten otwierający utwór jest taki rozpływający się na tle innych. Piękne głosy, no i ta aura Cocteau Twins gdzieś też powraca, przynajmniej u mnie. Ze sprawą Simona Raymonda. Teraz jeszcze dwie odsłony z płytą In Quiet Moments, Lost Horizons i Marisa Nadler-Marie.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

just liking me.